galenjong galenjong kok ngawi lagi ngawi geno mawor cerita kowe iki temen lindweni karep lindweni pengangkah dewa dewa ora podo wani nandingi critamu kowe wong nekat are ora nekat yo ora tekan kayangan lah kena nyong nekat ana nek kaya kowe bakune nyong enek ora niat sulaya temenan niate nyong enek golek dulur ning para dewa ora ngaku nyong dulure nyong mau ngarep takon ngarep paman bendara guru kepengin mukti ke carane ke